parę razy zachowałem się jak zjeb. Nie jestem idealny, dzisiaj wiem, że to okej. Miewałem różne stany, których ty byś nie chciał mieć. Lataliśmy furami, na które nas nie stać, ej. Dzięki brachu, że mi znowu podsunąłeś płótno. Robimy inaczej i najlepiej niech się wkurwią. Nawet jak na wczasy znowu siedzę pod komórą. Wiem, że to coś znaczy, skoro mają to pod skórą. Nic mnie już nie